0: SK Śląsk.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Wtorek w regionie ma nam przynieść fajną aurę, brak obarów deszczu, a temperatura wykręci 21 stopni, jutro nawet 25, a w czwartek, w piątek znowu chłodniej i opady deszczu. Taki mamy wrzesień. Na drogach Katowic-Mysłowic, Sosnowca, Mikołowa na razie ruch umiarkowany, ale to się zmieni gdzieś za pół godziny. Więc kto tam jest za kółkiem, ten musi mieć szeroko otwarte oczy. Najlepiej dookoła głowy.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
9: Jest też 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
10: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
9: Informował reporter eski Aleksander Ruszkowski. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością lub podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
11: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
9: Mówi kardiolog Aleksander Prejbisz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba palaczy.
12: SK Śląsk News.
8: Za całą transformację węgla ma odpowiadać jedno centrum decyzyjne, do tego wydobycie dopasowane do elektrowni, tak aby Polsce nie groził brak prądu. To pomysł wiceministra energii Mariana Zmarzłego.
13: Obawiam się tylko, że minister przez ten swój pomysł właśnie wbił sobie gwóźdź do trumny, bo z informacji już jakie posiadam, to Warszawa jest bardzo oburzona, że ktoś rzeczowo chce podejść do sprawy.
8: A te plany skomentował Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
14: Jankes, Kama,
15: Wiktor
14: w Radiu SK.
16: Everybody, dzień dobry!
17: Podasz gardło?
0: Zdrowy, zdrowy, zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
9: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
6: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
9: Po to, żeby po trzech dniach przestać znowu chodzić.
6: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
0: Bardzo dobrze.
9: Ale Bianki, jest też dzień prostaty.
0: Dzisiaj
9: więc...
0: to ja się muszę nie zapisać, bo ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
6: Tak, kaszni.
9: A dla was? Wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj trzy kropki, słuchacze na szóstkę, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
15: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
9: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia
6: za późno.
9: Z badaniem prostaty.
6: Za późno!

0: Czyli co, Janki, jednak nie...
1: Co, że nie?
2: Nie prostata, tylko kolana.
0: Nie proktolog, ani prostata, tylko kolana, tak?
1: Słuchajcie, wczoraj byłem u ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem. Powiedział, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
3: Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
1: Ale może wtedy miałbym taki fajny głos, taki wiecie, no.
0: Troszkę popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
3: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
4: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
1: Co?
4: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
1: Służba więzienna chyba, prawda? Byliście kiedyś w więzieniu?
5: Tak.
1: O, brawo dla kolegi!
0: Bogaj, dawaj do mikrofonu.
1: Brawo,
0: co to za historia?
1: No, co to
6: wycieczka szkolna do więzienia.
1: Patrzcie, gdzie wkrótce możecie wylądować.
0: Czterech kolegów nie wróciło.
1: Pozdrowienia do więzienia dla wszystkich oczywiście.
0: Dla tych, którzy są w małżeństwie, bo to tak podobne takie właśnie.

0: nami Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: O, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne pracowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
4: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
4: Bardzo dobrze, kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
4: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
0: Wszystko jest okej ze mną.
4: Swój człowiek.
0: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy co w prasie i na świecie i nie tylko.
1: No, jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak.
3: Tak mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
0: Yeah. Aha.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja, gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Mhm. Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
4: No to co, no co się nurtuje, no? No? No? No,
2: żeby mi powiedziała numerki do Totolotka.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
4: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
4: Dokładnie.
2: No.
4: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.
2: Dziękujemy.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. Możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańcotki, więc zapraszam obydwój na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem? Jank.

0: Reklama.
1: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
13: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
14: A co powiecie na 20-21 stopni po południu? Myślę, że to dobry kompromis temperaturowy. Tyle będzie dzisiaj w Katowicach, Mikołowie. Na drogach coraz większe ruchy samochodowe, m.in. na S1, na A4, na trasie S86, na DK94 w Dąbrowie Górniczej. Szerokości.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
15: 6.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna, prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
15: Gwiazd Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara. Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
0: Jankes. Jankes.
11: Kama.
0: I Wiktor.
11: W Radiu RTSK.
18: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
19: Czekaj, stajże pod stół.
18: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
20: Wtorek to dobry dzień na...
21: Siemanko, aha. Wtorek to dobry dzień, aha. Żeby trochę porapować, aha. Pozdrawiam.
19: A też można, jak najbardziej. Mm-hmm. Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
20: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
22: Ała.

0: Śląska, Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Jak wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest ciekawe,
1: lewe do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Jo, jo, jo, aha, aha. To dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jankesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny z Eską i to już za chwilę.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
6: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
7: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
6: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
7: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
6: Do łazienki też coś znajdę?
7: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnię.
6: To brzmi jak super koncept.
8: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Roździńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
15: Zapraszamy do salonu Jetur. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
16: I po reklamie.

0: 13 do 7. Happy birthday to you, Maciej, Maciej. SK budzi w urodziny. Maciek, Maciek, Maciek, jesteś?
1: Halo, halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
1: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
1: Na gitarze.
0: Gitarra.
2: Powiedz mi, które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
1: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo, brawo, brawo! A jaki teraz numer?
3: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
4: To nie jest Disco Polo.
2: Ale
4: nie?
2: Tak a propos rodziny, to chciałam ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Wiele ci życzymy, dziękuję. No.
5: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
1: No, z całą pewnością.
5: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy do tego Gerbera.
5: Tego z plaży? Nie, no. Albo zapytajmy, czy jak przyjdzie...

0: Na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
1: Na tej róży będzie ciężko tańczyć.
2: No dobra, słuchaj, gramy, my tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa, to dla ciebie, kochany!
1: Dzięki bardzo, dzięki!
3: Wszystkiego najlepszego. Ściskamy cię bardzo, bardzo mocno. No i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz.

0: Na.
1: Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
2: No i jest
3: co najmniej
1: po złote.
2: Trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, nowe rozdanie.
3: To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
1: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
4: Jankes.
5: Kama.
4: I Wiktor.
5: Radio SK.
4: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby Twój kot dobrze miał.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto.
21: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
25: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
24: To w ogóle możliwe?
25: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, ale Jarosińskiego 191, Katowice.
29: Te ciemniejsze chmury, które mamy teraz o poranku nad naszymi głowami, znikną, tak mówią specy od Meteo. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, ale to dopiero po południu. A teraz kierowcy zmagają się z korkami, tymi większymi i mniejszymi. Te większe to m.in. trasa S86, hamowanie też na południu Kato.
30: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
27: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
0: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
1: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
0: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Kmita chce najpierw uporządkować sytuację w komitecie.
2: Zgodziliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
0: Kmita swoje stanowisko będzie zajmował do kwietnia przyszłego roku. A uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Krakowie głosują w prawyborach prezydenckich. Zgłosiło się do nich 11 placówek.
3: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób.
0: Mówił Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
4: SK Śląsk News. W ZTM trwa pilotaż trzeciej wersji portalu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Rozwiązanie ma łączyć informacje o autobusach, tramwajach i trolejbusach systemu Transport GZM oraz o pociągach i metrorowerze. 10 tablic pokazujących, jak zmienił się Sosnowiec, pojawiło się w przejściu podziemnym przy Alei Zwycięstwa. W galerii transformacji można zobaczyć m.in. egzotarium czy zamek sielecki.
5: Sosnowiec ma historię bardzo bogatą i to taką dość uniwersalną, bo i miasto przemysłowe, i piękna przyroda.
4: Mówił autor tablic Artur Ptasiński.
6: Jankes!
7: Gama!
8: I Wiktor!
9: Wiktor!
26: W Radiu SK!
31: Dzień dobry!
32: Dzień dobry! Ktoś, jeśli wtorek słuchacze nam podrzucili jakieś pyszne ciasto.
33: To słuchacz Michał, dzisiaj
32: dziękujemy.
33: Z samego rana.
32: Jeśli wtorek to...
31: No właśnie, jeśli wtorek to, nagrywajcie się na SK-owym Messengerze, dajcie znać.
34: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
33: O, to sprawdź, może tam w tej torbie właśnie są.
32: No. Słuchajcie, jest pasztet.
31: A nie pasztet, to sernik.
33: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
32: Co?
33: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
31: Jak pasztet.
33: Jakby krowie wypadło spod ogona. Komu pasztet? Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo!

0: w wersji disco dance.
1: Po siódmej wygrywa i to już za chwilę na antenie Radia SK, po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
1: Brawo!
2: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, ponieważ wtedy czuję się jeszcze bardziej jako Polka i podłączam się pod ich sukcesy.
0: No, to teraz słuchajcie, bo mamy sukces w grapplingu. Paweł Jaworski pokonał...
1: Grappling?
0: A, to jest taki sport. W finale zmagań do 88 kg wygrapplingował Szweda Marlona Taika i tym samym zdobył pierwszy złoty medal.
1: W imieniu tych, którzy nie wiedzą, co to jest grappling, Jankes pyta, co to jest grappling.
2: Jankes, grappling to jest rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów, dźwiganie, obalanie i duszenie, tylko nie wolno w nich uderzać.
1: No, okej, okay. Czyli takie przytulanki powiedzmy, tak? Rozumiem, aha, mniej więcej.
0: Zaraz mogę i ci pokażę.
3: Dziękuję.
0: Zróbcie mi siaczka.

0: Jeżeli ktoś zdobył na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest próbowa gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, ja nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
2: No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz Gorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Grzesiu, dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty. Czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18:00 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
3: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok ustki leżą gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań tak szumieć.
0: Przestań
1: latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15:00 do Korościela dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płci damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki,
2: odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Sernik.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
6: Bardzo dobre, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne. Słuchaj, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.

0: 7 wygrywa. Zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta od naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
6: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
5: Ale jak?
6: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
5: Masz na to sposób?
6: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
5: A kasa?
6: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
7: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
5: Ja tu.
8: Ty tu.
7: Też chcę na wyższy level.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
16: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
15: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
16: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
15: Do łazienki też coś znajdę?
16: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
15: To brzmi jak super koncept.
17: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
20: Zmotoryzowanym przyda się odrobina cierpliwości, szczególnie na trasie S86, gdzie królują korki. Duży ruch samochodowy także na południu Katowic, drogi 81-86 w Tychach, zwolnijcie na DK44. Pogodowo będzie dobrze, ale dopiero po południu 20. 21 stopni maksymalnie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
21: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
23: SK Sport News.
21: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze Ligi Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie, oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
2: Zabieramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
8: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować. Pozdrawiam.
18: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
2: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem taki zachorowałem.
1: Taki z ciebie kozak.
0: Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie. Nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i: o nie, nie, nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są, no hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian,
5: no?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
9: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
10: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
9: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
10: Bez obaw, czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
9: Do łazienki też coś znajdę?
10: Wszystko, płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnię.
9: To brzmi jak super koncept.
11: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191, Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
15: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
14: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
15: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
14: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
16: I po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. Ono sela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest. Mhm.
1: Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Muchodomierz, tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie, mam pana na głośno mówiący,
4: jest
5: się
4: w miarę okej.
5: Dobrze...
4: Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu, pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No tam w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję twój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to... muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko, że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie.

0: będzie. Ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
1: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
0: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
1: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam.
0: Nie, to takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
1: Jasne, dzięki bardzo.
0: Kabel dostarczy panu Łukasz.
1: Siema, szwagier zostaje wkręcony w Radiu SK.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
4: Jaki kabel, wariacie?
5: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
6: Ale po to, żeby później się pogodzić.
5: A,
6: i po to... związku.
5: Ja cię szanuję.
6: Dawaj,
5: siedzimy.
4: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem?

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: A to idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło, grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: To rzeczywiście,
1: albo to moje, to moje, to moje.
2: Czekamy, zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, Skoby Messenger się kłania.
0: Hmm? Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
6: No cóż, poranny szczyt komunikacyjny daje popalić zmotoryzowanym, którzy chcą się dostać w miarę sprawnie do Katowic, między innymi od Tychów. Korek na drodze 86, korek na drodze S86, czyli jadąc od Sosnowca i wzmożony ruch samochodowy na DTS-ce w kierunku Kato.
2: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
4: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
20: Minęła ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
21: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
20: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MON-u. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
22: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
20: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
23: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
24: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
20: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
25: SK Śląsk News.
26: Dobiegają końca konsultacje w sprawie nocnej prohibicji w Gliwicach. Potrwają do jutra. Ankieta jest dostępna na gliwickiej platformie partycypacyjnej. Rusza przebudowa i rozbudowa Teatru Zagłębia. Aktorów sosnowieckiej sceny będzie można od teraz oglądać w kilku lokalizacjach.
27: 2 października mamy premierę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Już gramy w Szkole Muzycznej w Sosnowcu. Za chwilę wrócimy do Banku Sztuki.
26: Mówi pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia Justyna Łagowska.
28: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
29: Taka robota. U nas co chwilę mówimy, co to za radio? Radio SK, która jest godzina 3 minutki po godzinie 8.
30: No i pytanie, jaka robota jest u naszego słuchacza?
31: W mojej pracy często do kolegów mówię, spokojnie, bierz głębiej.
29: A to pewnie pan pracuje jako nurek. I schodzi na głębokość.
32: Możliwe, no.
30: Jeżeli macie swoje pomysły, to nagrywajcie je na SK-owym Messengerku. Za momencik będziemy próbowali odgadnąć, co to za robota.
31: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę. I ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody bardzo stromo i długo się idzie, ale można też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież no to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym czasie konie pod morskim okiem pomyślały sobie, fajnie mają w tej Grecji i ciągnęły wóz, który ma 2 tony.
1: Właśnie.

0: 16 minut po godzinie 8 tutaj Radio SK we wtorek 15 września. Wiecie, że ja z zawodu jestem elektrykiem?
1: Taka robota w Radiu SK.
2: To dlatego masz takie porażające teksty.
0: Tak, dokładnie. Uważajcie. Przy okazji pozdrawiam swój zespół. Zespół szkół elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim przy Dąbrowskiego.
2: Wow.
0: To tam kabelki łączyłem i kopałem rowy w ramach praktyk.
3: No właśnie, naprawdę? My się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
4: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
3: No i są różne pomysły.
2: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
0: Nie dali, znaczy nie dali. Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
2: Słuchajcie tego idealnego miksu.
5: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
6: Ten zawód to koparkowy.
7: Kolega może jest operatorem koparki.
8: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkoładowarki.
9: Czy to jest operator koparki?
0: wszyscy, dobrze.
3: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
2: Była jedna wątpliwość.
10: Wiadomka, to ginekolog.
0: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: Co to było?
1: 25 minut po godzinie.
2: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
1: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
2: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
0: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
1: Droga, no nie wiem, ja nie wiem.
2: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
1: Co, Trump się zajął nazwą?
2: Droga amerykańska.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
2: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
1: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
2: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
1: Do łazienki też coś znajdę?
2: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
1: To brzmi jak super koncept.
3: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń. Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Bez zmian na drogach, czyli wydłużony dojazd trasą S86, między innymi do centrum Katowicy. Sporo samochodów też na wysokości M1 w Czeladzi, na DK44 w Tychach, na DK94 w Piekarach Śląskich. Dziś 21 stopni, ale dopiero po południu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
14: 8.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego. A DROPS pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
17: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
18: Ciekawą nazwę ma.
17: Drops. Drops, który znalazł mnóstwo marihuany. No dobrze, pozdrawiam dla piesków, które są z nami, i kotków z samego rana.
19: A wtorek to dobry dzień na?
20: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie, pozdro.
19: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
18: Super.
17: No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, Sanio Wiktor, no? Nie z nosa, jak ci leciała.
18: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tu jest 8:38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka. Mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia zbadanych ciubów miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy!
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: No, teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali!
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
4: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
3: Ale jak?
4: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
3: Masz na to sposób?
4: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
3: A kasa?
4: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
1: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
3: Ja tu.
5: Ty tu.
1: Też chcę na wyższy level.
6: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
7: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
6: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
7: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
6: Do łazienki też coś znajdę?
7: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
6: To brzmi jak super koncept.
8: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: Jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: Ty to chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody częściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: zgadza
0: auta.
2: Zgadza się, to prawda, jest zielone światło w Europie, zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no. Ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci. Janka.

0: Liwka, czyli Olivia na antenie Radio SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut chyba nie znamy, godzina 9.
1: I nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie.
2: Ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
10: Słuchacze Radia SK donoszą, że w regionie sporo policyjnych kontroli, także noga z gazu. To na pewno trzeba zrobić jadąc trasą S86, bo tam jeszcze ruch wzmożony, podobnie w Tychach na DK44 i w Katowicach na drodze 86. Po południu pogoda ma się trochę poprawić.
9: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
8: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
11: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
12: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
11: Obcy dron zestrzelony nad Litwą zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
13: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
11: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
14: SK Śląsk News.
15: Ministerstwo Energii w Katowicach chce uporządkować transformację węgla i przekazać ją w ręce jednego centrum decyzyjnego. Kopalnie mają wydobywać tyle węgla, ile potrzebują polskie elektrownie i ciepłownie. To bardzo dobry pomysł, mówi Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w PGG.
16: Przypomnę, że zawsze jak zaczyna tego węgla brakować, to tak naprawdę ceny nie są dźwigane na kopalniach, tylko dźwigają to ludzie, którzy na tym świetnie zarabiają.
15: Plan zakłada też, aby najpierw wybudować nową elektrownię, potem dopiero zamykać starą na węgiel.
17: Dwie minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: She doesn't mind w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, hortensja i smułka mają nowy dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi i pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
5: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6:20, o 9:30, o 12:40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damiano Dawid się pojawi.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
11: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
15: I po reklamie.

0: Take Me Back, Kygo, Max McKnown w Radiu SK 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u Was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u Was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6.20, o 12.30, o 15.40, o 18.50, o 21.60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie i Stebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Dobra pogoda w Katowicach. Kierunek Dolina Trzech Stawów. Można skoczyć na rower, rolki albo po prostu ruszyć się na spacer. Dziś temperatura wyniesie 20 stopni i po tej pochmurnej pierwszej części dnia po południu ma być znacznie więcej słońca. Jutro u nas nawet 25 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
19: Jest 10:00, to czas na SK News. Marcin Perocki. Zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie. To jednak nie koniec badań.
20: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
19: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
21: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
19: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
22: SK Śląsk. Sport.
23: Kto lubi biegać, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami Rave Run w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się już 19 września. Najpierw bieg na 4 km, a potem impreza, poleca Radio SK. Tymczasem ponad 15 tysięcy uczestników zapisało się już na tegoroczny Silesia Maraton. Wydarzenie odbędzie się 2, 3, 4 października. W tym roku w programie znalazło się aż 5 dystansów. Więcej info na ten temat w sieci.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sichorza od Sanach. Jej nowy kawałek Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u Was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u Was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat, czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Ale nie obchodzi mnie to.
0: 15? Czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć Eska, no co, no u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc tym tokiem rozumowania, to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, noser, co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
13: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu. Eminema już Without Me w Radiu SK i nie chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach, tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli Damian liczę, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
14: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
13: Ale jak?
14: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
13: Masz na to sposób?
14: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
13: A kasa?
14: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
15: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
13: Ja tu, ty tu.
15: Też chcę na wyższy level.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
11: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rościńskiego, 191, Katowice.
19: Sosnowiec ma swój pomysł na pogodne popołudnie. Stawiki zapraszają na rowerową przejażdżkę, spacer albo aktywny wypoczynek nad wodą. Jest ścieżka rowerowa, jest plaża, a nawet jest wakeboard. Dziś temperatura w Sosnowcu wyniesie 20-21 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
22: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef MON.
0: Mona. Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
22: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
2: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
22: Na początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
16: SK Śląsk News.
23: 125. rocznica urodziny Jana Kiepury, 130. urodziny Teatru Zagłębia oraz urodziny miasta. Przyszły rok jest bardzo ważny dla Sosnowca. Pochodzący właśnie z Sosnowca, autor tekstów i scenarzysta Jacek Cygan postanowił z tej okazji stworzyć musical.
24: Jacek Cygan doszedł do wniosku, że trzeba nie mówić, a realizować. I z takimi osobami jak Jasiński, Rubik jest pomysł, żeby forma musicalu miała swoją premierę na arenie Sosnowiec.
23: Mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu na sk.pl.
25: Minuta po godzinie 11. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
14: I jak się sprawdził nowy Changan?
15: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
16: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
17: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
20: I po reklamie.

0: Przypominało wam to trochę jesień? A, to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba że dokądś wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias. Duel El Corazon, takie lato mamy w domu wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
15: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Bass Persuades. Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment Rafał Adamczak tutaj. Przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
12: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
16: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Dobra pogoda? No to kierunek Park Śląski. Można wybrać się na rower, rolki albo długi spacer wśród zieleni. A jeśli chcecie odpocząć, czekają alejki, stawy i sporo miejsca na relaks. Dziś w regionie do 20-21 stopni, jutro jeszcze cieplej do 25.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
0: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy. Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
1: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
0: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
19: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
0: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14:30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
20: SK Śląsk News.
18: Siły rosyjskie uderzyły dziś w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon. Coraz częściej do ostrzałów dochodzi też w pobliżu polskiej granicy. Jak na sytuację reagują mieszkańcy Śląska?
21: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
22: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
23: W góry, stamtąd jestem.
24: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
22: Bo żyjemy w jakich czasach?
23: Ciężkich i niebezpiecznych.
18: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał Darek Brombosz.
25: Już dokładnie 2 minuty po godzinie 12. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy, a później Anna na klapie, ale Farben, you and us.

0: Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi co. Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy Państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługo, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście, czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, naszym eskowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302, a już za chwilę muzycznie u nas Dawid Posiadło.
1: Reklama. Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
2: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
1: Ale jak?
2: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
1: Masz na to sposób?
2: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
1: A kasa?
2: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
3: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
1: Ja tu.
3: Ty tu. Też chcę na wyższy level.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
8: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
7: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
8: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
7: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
9: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
10: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
11: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
12: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Everybody.

0: razu lepiej robota idzie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działa, wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i wpadła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mama Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: 30 lat.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
5: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
10: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
9: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: kuchni mam takie małe radyjko i ona jak się zrobi tak bardzo głośno, to robi już tak nie ładnie, tylko tak pff, pff. No i dzisiaj właśnie tak było, kiedy ten numer rano usłyszałem. MJ Deli, Deli Supreme, to jest SK, to są hity na czasie, a to jest kawałek prosto z jedynki wczorajszego notowania Rap 20 Radia SK. Wy tę listę tworzycie, wy głosujecie, wy ją układacie na SK.pl, a kolejna Rap 20 i Mati Fuczyło czekają w kolejny poniedziałek o 23.
1: Reklama. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
1: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
2: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rozdzińskiego 191, Katowice.
9: Słońce w regionie dzisiaj jak na lekarstwo, ale przynajmniej nie jest aż tak zimno, bo 22 stopnie na termometrach. Jutro jeszcze lepiej, bo będziemy mieć 24. Rozpadać ma się na Śląsku i w Zagłębiu dopiero w czwartek. Weekend także przyjemny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
7: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
11: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
10: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy między innymi z Otylią Jędrzejczak.
12: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
13: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
14: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
10: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
15: SK Śląsk News.
9: Ola Grochowska. Zamiast kilku ministerstw i spółek za transformację węgla ma odpowiadać jedno centrum decyzyjne. Kopalnie mają wydobywać tyle węgla, ile potrzebują polskie elektrownie i ciepłownie, mówi Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w PGG.
16: Energetyka konwencjonalna i górnictwo powinniśmy być połączeni. My musimy wiedzieć, ile energii wyprodukujemy z węgla, choćby po to, żeby kopalnie wiedziały, ile tego węgla mają wydobyć.
9: Plan nie zakłada ratowania każdej kopalni za wszelką cenę. Mają być one wygaszane w takim tempie, w jakim powstają nowe źródła energii.
17: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, między innymi w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tak sobie pomyślałem i teraz miałem wyobraźnia zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną? To jest jedna z tych rzeczy, których pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd. Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakieś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne. Ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu. Tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i takie... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
13: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Oj, się przyjemnie zrobiły tak błogo muzycznie, prawda? To jest Tesca, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hell for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I wpadła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupować nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. To jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu. Wow.
16: Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14, a podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No, dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, no to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na sk.pl i w naszej eskowej apce Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
3: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Na początek Katowice. Od 2 dni mamy otwarte wygrodzone przejście dla pieszych pod wiaduktem na ulicy Francuskiej. Za to przejazd pod wiaduktem został na początku miesiąca zamknięty, bo pracują tam panowie z PKP PLK i trzeba jeździć niestety objazdami.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
11: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
10: Informuje Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
12: Był stajek takich gości, co popić po 10 roków jeździą do mnie. Pogra to była dobra.
13: Będzie to tradycyjny redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
10: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redyk organizuje 4 października.
14: SK Śląsk News.
9: Ola Grochowska. Pracownicy śląskiego sanepidu mierzą się z hejtem antyszczepionkowców. Ich zdaniem szczepionki to samo zło i wywołują szereg chorób, a także autyzm. Dzwonią do nas, nie przemawiają do nich żadne argumenty i obrażają, mówi Magda Wilk ze śląskiego sanepidu.
15: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
9: Antyszczepionkowcy najbardziej aktywni są jesienią, gdy trwają kampanie zachęcające do szczepień na grypę czy COVID-19.
16: Jak sami słyszeliście, jesienią wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hity na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami z SK na wielu festiwalach, bo bywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość, a na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego i to był nasz eskowy koncert, nasze eskowe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest teskowe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było i do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie będzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
3: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
2: Ale jak?
3: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
2: Masz na to sposób?
3: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
2: A kasa?
3: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
4: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
2: Ja tu.
5: Ty tu.
4: Też chcę na wyższy level.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
12: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
13: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
14: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
14: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: To jest nowa Liwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15. W Radiu SK hity na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieć też coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hit na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
8: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
9: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: To będzie ostatnia reklama. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
14: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
13: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.

0: I właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15. I gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15 Korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września.

0: w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG Yonder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: 18.47.12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24.30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzińskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
14: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
13: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
14: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept. Meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Rozdzińskiego 191, Katowice.
19: Popołudniowy szczyt przebiera na sile, przez duże miasta niestety nie da się szybko przemknąć. Jeśli jedziecie z Mysłowic do Katowic, to utkniecie na trasie 79, tam gdzie pracują drogowcy. Dzisiaj 22 stopnie w regionie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
17: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
21: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
20: Mówi Donald Tusk. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
22: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
20: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
0: SK Śląsk. News.
19: Ola Grochowska. 10 tablic pokazujących, jak zmienił się Sosnowiec, pojawiło się w przejściu podziemnym przy Alei Zwycięstwa w Sosnowcu. W galerii transformacji zobaczyć można m.in. egzotarium, Górkę Środulską, kopalnię Mortimer czy Zamek Sielecki.
8: Sosnowiec ma historię bardzo bogatą i to taką dość uniwersalną, bo i miasto przemysłowe, i piękna przyroda.
19: Mówi autor tablic Artur Ptasiński z Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu. A po więcej newsów zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl/śląskie.
15: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
23: No właśnie, znowu nie. Sońta cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
24: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońta jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
23: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
24: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońty? Korościel bez Sońty?
23: No zobaczymy. No jeszcze. Czas pokaże.
24: Mamy trzy godziny.
23: Czas pokaże.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: Grubo grasz. Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to życzę ci, żeby cię żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele.
0: O.
1: I wydaje mi się, że to jest szalone.
0: Ale to jest twoje wesele?
1: Nie, to nie moje.
0: Aż tak
1: ale
0: szalone.
1: Mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: Nie będzie wyjścia.
1: I wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Myśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych,
1: prawda? Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: City w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18 i dzisiaj ja cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? Ostatni tydzień lata, słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie, nie,
0: chociaż
1: nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedzmy sobie szczerze. Już,
1: ale byłam jakiś
0: już
1: czas
0: bliżej
1: temu,
0: jak dalej.
1: I no. Byłam przy tym stole już dla starszyzny. Były dwa stoły. Jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak. Dla nas było takie właśnie, żeby się nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy. Co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: No myślę, Żanecie, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyśle nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki, to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Glass Animals i Hit Waves w SC. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O właśnie, wiesz co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak przyszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten jingle, wszystkie hity zaczynają się w SC, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście po tym jinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem i teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem, ja w ogóle tak średnio kumam, ale
2: jesteś
0: się...
2: dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu H'a i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. Aha. I serio w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny, chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to spróbujemy, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie łatwiej.
0: Tak, będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radio SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszysz się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo. Sprawa, bo tak? Jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: nie
1: ja
0: te same, tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak,
1: a te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem,
1: wiesz,
0: już teraz
1: w której
0: wiem,
1: szafce?
0: Wiem.
1: No dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia Sońcy.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Okej, dobra,
0: co?
1: No, ten jest inny. No. Jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne. Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: To na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać. Radio
2: SK. Reklama. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.

0: Kowacz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
9: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc. Nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z Eską. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia. Piszcie na sk.pl.

0: chcecie zrobić z nami po raz pierwszy, my to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy SKPL.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
9: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
10: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
19: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Trasa 94 z Bytomia na Czelać i odwrotnie, to niestety nie jest trasa radości. Jeśli tam wpadniecie, zwłaszcza w szczycie, no to niestety postoicie. Za to dzisiaj i jutro ładnie, 22-24 stopnie, deszcz w czwartek.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
1: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
7: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
16: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
7: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Załański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22:00, to już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
1: SK Śląsk. Sport.
7: Ola Grechowska. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 wchodzą w fazę pucharową. Już jutro na arenie Katowice rozegrane zostaną dwa spotkania 1/8 finału. Najpierw Brazylia zmierzy się z USA, a wieczorem kibiców czeka europejski pojedynek Hiszpanii z Portugalią. Będą to ostatnie mecze mundialu rozgrywane w Katowicach. Mistrzostwa Świata potrwają do 27 września. W turnieju uczestniczą 24 reprezentacje, a tegoroczna impreza rozgrywana jest pod hasłem Nowe Gwiazdy na horyzoncie.
1: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: To wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońca jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
20: A poza tym wiesz, to nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
0: Naprawdę?
20: Na co to komu, nie?
0: No tak, tak.
20: Skoro
0: tak.
20: On już jutro wraca.
0: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwsze razy.
20: Fajne, także
0: myślę,
20: znać.
0: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
20: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
0: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy? Ostatni tydzień lata, Olu.
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie. Koniecznie. Nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia
1: aż
0: do więzienia.
1: Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, sadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale rozumiem. Jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to są obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety, tak. A nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie, nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest
0: słuchaczkę?
1: Takie, że ja mówię... Ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery. Co najmniej 3 razy w tygodniu.
0: I rękę.
1: I rękę też.
0: Nogę.
1: Też.
0: Też są 4 litery.
1: Czasami głowę.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
6: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
5: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
6: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
5: Do łazienki też coś znajdę?
6: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
5: To brzmi jak super koncept.
7: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
8: Amazon przedstawia. Pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
13: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
12: Ale jak?
13: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
12: Masz na to sposób?
13: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
12: A kasa?
13: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
14: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
12: Ja tu.
14: Ty tu. Też chcę na wyższy level.
15: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
18: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchamy.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie. No i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta. I ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nic
0: spokój,
2: nie zgłaszała.
0: Tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu. Jakiś czas temu po prostu zmieniłam numer telefonu. No i, że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który i aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu, no, no że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak... taka profesjonalna nazwa, o, aha, może w ten sposób. Okay. No ale no taniec na róże, no, no to taniec na róże. No
0: oczywiście.
2: To taniec na róże, no też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury zszedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym hajsem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze.
2: Żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba? Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
2: Naprawdę?
1: Matko, dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Trzymaj
1: się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radio SK. Ty wiesz po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Danse? Po francusku to jest. Znasz francuski?
1: Wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dansów jesteś dobry.
1: A to od razu zakłada, że jak jestem kobietą, to danse.
0: Nie, to znaczy
1: nie
0: taniec. To
1: za
0: znaczy taniec.
1: Znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Uh-huh. Danse.
0: Sombr za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
3: To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
15: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha

0: W Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha, quady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
6: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
5: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
6: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
5: Do łazienki też coś znajdę?
6: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
5: To brzmi jak super koncept.
7: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191, Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
10: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów wyposażenia wnętrz, Centrum Wnętrz Home Concept, meble, płytki, wyposażenie łazienek, podłogi, Aleja Roździńskiego 191, Katowice.
15: Nieśmiało już można podpowiedzieć Wam, że weekend szykuje się dość chłodny, bo tylko 21 stopni, ale za to nie powinno padać i będziemy mieć dużo słońca na Śląsku i w Zagłębiu. Możecie śmiało planować wyprawy na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Wnętrz Home Concept Katowice.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
17: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
16: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
18: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
16: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistów kierowcę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
11: SK Śląsk News.
19: Pola Grochowska. 125. rocznica urodzin Jana Kiepury, 130. urodziny Teatru Zagłębia oraz urodziny miasta. Przyszły rok jest bardzo ważny dla Sosnowca. Pochodzący właśnie z tego miasta autor tekstów i scenarzysta Jacek Cygan postanowił z tej okazji stworzyć musical.
20: Jacek Cygan doszedł do wniosku, że trzeba realizować i z takimi osobami jak Jasiński, Rubik jest pomysł, żeby forma musicalu miała swoją premierę na arenie Sosnowiec.
19: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. A po więcej newsów zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl / śląskie.
21: Santa
22: i Korościel,
21: czyli SK.
22: SK
21: w Radiu SK.
23: Ola, Kot i Korościel, to się zgadza. Czyli
24: to się wszystko...
23: KK w Radiu SK.
24: Ale jutro już powróci twój ukochany Santa. Ale...
23: Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
24: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
23: chyba,
24: że to jest po prostu taki
23: chyba
24: twój prawdziwy przyjaciel.
23: Ja jestem trochę samcem alfa, nie?
24: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata, a ty jesteś jesieniarą?
23: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
24: I ludziki z kasztanów.
23: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa. Olu, mamy gościa. Czy chcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia. Cześć,
2: Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz, Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz... Ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. Aha. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę Skorościelem.
2: Tylko, że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał Skorościelem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko. Tak czy inaczej, jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć o 15.
1: Może Wiktor będzie już.
0: Może Wiktor, może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmi, ja wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam se ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jakie to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor
1: Korościel.
0: Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor tu był naprawdę...
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po lektorsku.
0: Nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko. Nie, tak ma taki nie do podrobienia. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kerz i tak dalej. To jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: Nie, w ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie, bardzo
1: tak
0: fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale
13: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich komplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to coś inny kolor niż dla mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz
0: ty mów, bo ja powiem teraz o ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już było po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radiu SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Paweł nie słucha. Lubię, aczkolwiek ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
12: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
13: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
12: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
13: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
12: Do łazienki też coś znajdę?
13: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
12: To brzmi jak super koncept.
14: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
15: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indebskim. A o 18 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzz Persuade. Co, Lakot i Michał Korościel, my się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Mati zrobił nieprzyjemnego psikusa
2: bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję. Nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie
1: szalika.
2: Ładne.
0: Piękne. Całe szczęście, imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście. Niezależnie zapraszam od tego, na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję. Zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu i wszystkich Staligorzów. I każdego klubu, wszystkich możliwych
1: Storunia
2: zapraszam.
1: Też.
2: A też niech będą. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być

0: już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj. Skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsę. Zapraszamy do salonu Opel MMCars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Zapraszamy na Dni Otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas Dni Otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Na początek Katowice. Od 2 dni mamy otwarte wygrodzone przejście dla pieszych pod wiaduktem na ulicy Francuskiej. Za to przejazd pod wiaduktem został na początku miesiąca zamknięty, bo pracują tam panowie z PKP PLK i trzeba jeździć niestety objazdami.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Chorzów.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. 1 600 000 000 zł. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
15: Cała Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
14: Mówi Donald Tusk, Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
17: Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
14: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Śląsk News.
13: Ola Grochowska. Rosyjskie siły uderzyły dziś w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon. Coraz częściej do ostrzałów dochodzi w pobliżu polskiej granicy. Jak na sytuację reagują mieszkańcy Śląska?
9: Przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
18: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
19: W góry, stamtąd jestem.
20: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
13: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał Darek Brombosz.
21: Imprezka. A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia. No bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Fuczyło, cześć!

DNA, tak nazywa się ten hit. A to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK w imprezce 11 minut po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręcał was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody, mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

0: Mr. Know It All, to Teddy Swims w ST. 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19 do 18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym Messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana. Cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy. A przynajmniej ja pozdrawiam.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
16: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
15: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
16: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
15: Do łazienki też coś znajdę?
16: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
15: To brzmi jak super koncept.
17: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
18: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
19: Kia. Movement that inspires.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
22: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
21: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
22: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
21: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
23: I po reklamie.

0: to Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu. Ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz. Słuchajcie, o czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
4: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
17: Zapraszamy do salonu Jetur. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
18: I po reklamie.

0: Talking Body, Tough Love, SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku, no to może was dopaść jakiś kryzys. A my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.
1: Reklama.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: 30 lat.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
3: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
2: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
3: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
2: Do łazienki też coś znajdę?
3: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
2: To brzmi jak super koncept.
4: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszli Twój koncepcję swojego wnętrza.
5: Zapraszamy na dni otwarte w salonie Volkswagen Świętochłowice w dniach od 15 do 19 września. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze rabaty na nowe samochody dostępne od ręki. Złóż zamówienie podczas dni otwartych, a dodatkowo otrzymasz weekendowe użyczenie wybranym dostępnym modelem Volkswagena z pełnym bakiem paliwa. Szczegóły promocji w naszym salonie. Zaprasza dealer Volkswagen Porsche Interauto Świętochłowice, ulica DTS 2.
6: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: I jak się sprawdził nowy Changan?
11: Ponad

0: 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
1: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
2: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
5: Śląsk na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wpadnijcie koniecznie 25 września do Parku Wodnego w Tychach. Właśnie wtedy odbędzie się tamtyski Oktoberfest w saunach książęcych. To będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na Was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. Przypomnę, impreza 25 września w Wodnym Parku w Tychach.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
7: Muzyką się żyje.
8: A jak Wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy Wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiedziała także koncerty w ramach promocji nowego materiału. Niestety będą tylko dwa i to dość daleko. 16 i 18 października w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie to Miley zawita po raz pierwszy w swojej karierze. A w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie Kasba Łagana i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
9: Imprezka.
8: Wiecie, co łączy Margaret, Eda Sheerana, Sombra i Davida Guetta ze mną? I z wami? Że ja zagram wam hity, a wy zaraz je usłyszycie. W imprezce. Mati Fuczyło. Cześć. 19 już.

David Guetta. Alokistic Figure, Run Run River, Vesta, 12 minut po 19. Kto dziś jest śpiący? Takie mam pytanie, bo mam propozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermati, Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie, dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wiecór spędza za kółkiem, wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem, jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.
2: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.

0: siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
4: Do salonów zaprasza Ganinex, autoryzowany dealer Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach oraz w Pszczynie.
5: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
6: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
5: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
6: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
5: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
7: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i SHOI. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fast Boy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

To Kuba i Kuba i chłopaki. A w Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Sway Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
10: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
12: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Śląsk na czasie. Natalia Czarno.

0: Ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy.
1: Eska ma dla Was wejściówki, jeśli chcecie je zdobyć, napiszcie do nas na biletemaupa.sk.pl, ale w treści dajcie znać, jaka planszówka jest Waszą ulubioną.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na World

Warszawa Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Jest to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Gedz. Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano David, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii i Rita Ora, Lonely Together. I będzie też Gibbs. No to co, zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał

0: Ten hit już dobrze znamy i bardzo kochamy, prawda? David Guetta, Sam Martin i Dangerous.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że czuć już jesień w powietrzu, to ja mam teraz coś, co może was bardzo rozgrzać. 12 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to będzie jeden z nich. Teraz przenosimy się do Rumunii. Stamtąd pochodzi duet, którego hit zagram wam teraz. I to nowy hit, a raczej coś, co hitem może się stać. Nazywa się Olo Coco. Nagrali go Maria Maszuka i Maleko, a wy posłuchajcie już teraz.

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20:00, to Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czujesz rytm? Uwielbiasz, jak parkiet pulsuje od gorących bitów? Weź udział w warsztatach tanecznych i Dance Battle Rule the Dance Floor już 19 września w Silesia City Center. W programie warsztaty jazzu, hip-hopu i commercial, efektowne pokazy i mistrzowie Egurrola Dance Studio z Jakubem Ciąpałą i Jędrasem Indepskim. A o 18:00 wielki finał Dance Battle 1-1 do wygrania karty podarunkowe Silesia City Center. Zapisz się i wejdź na parkiet 19 września Silesia City Center.
6: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
7: Naładuj akumulatory Juraj z GoEnergią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
10: I po reklamie.

Just Keep Watching, czyli po prostu oglądaj dalej. Just keep watching. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. W SC my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21 to Kygo, Max McNone i Take Me Back. To jest imprezka, czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
9: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
10: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawielcie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Śląsk na czasie.
21: Przed nami druga edycja nocnego Rave Run. Wydarzenie odbędzie się już 19 września w Katowicach, czyli chodzi o bieg na 4 km, a później impreza. Będzie się działo. Tymczasem 2, 3 i 4 października Silesia Marathon. Do tej pory zapisało się ponad 15 tysięcy uczestników. Po raz pierwszy wydarzenie przyjmuje formułę 3-dniowego festiwalu biegowego na

0: wygranych czeka aż 5 dystansów.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że na Śląsku powstał wynalazek pozwalający na wyeliminowanie próchnicy. Jego autorami są lekarze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach razem z naukowcami Politechniki Śląskiej. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o przełomie w leczeniu jaskry. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach pierwszym pacjentom w kraju wszczepiono do oka implant. Zajrzymy też do Hyde Parku w Rudzkim Koperniku. To pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różnorodne tematy. No i poruszymy też bardzo ważny temat transformacji. Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Temu przyjrzała się nasza reporterka. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Przełom w leczeniu jaskry. Pierwszy w Polsce. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach pierwszym czterem pacjentom w kraju wszczepiono do oka implant. Umożliwia pooperacyjną regulację ciśnienia wewnątrzgałkowego. Bez tego urządzenia chorzy na jaskrę muszą często poddawać się zabiegom. Teraz wystarczy użyć magnesu, żeby wszystko wróciło do normy. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Dorota Wyględowska-Promieńska, jestem kierownikiem Katedry Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem również osobą kierującą oddziałem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
5: Pani profesor, pełna rewolucja. Na czym ta rewolucyjna zmiana w leczeniu jaskry polega?
4: Staramy się wprowadzać najnowsze technologie światowe dla naszych pacjentów. Kilka tygodni temu wprowadziliśmy jeden z implantów, który był przełomowy również dla polskich pacjentów i kilka dni temu wykonaliśmy pierwsze zabiegi u pacjentów z zastosowaniem implantu, który ma za zadanie zmniejszać ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z wysokim ciśnieniem w wyniku jaskry wieloletniej w oku, ale istotne jest to, że implant ten służy do modyfikowania ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu pola magnetycznego. Więc my możemy z zewnątrz, bez otwierania oka, po zaimplantowaniu tego implantu do oka, modyfikować wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli możemy wpłynąć na obniżenie bez wykonania powtórnej procedury chirurgicznej.
5: Dlaczego warto mieć pod ręką, dlaczego lekarz warto, żeby miał pod ręką też magnes?
4: Bo ten magnes właśnie, który ma pod ręką, może spowodować, że jeżeli widzimy, że ciśnienie wewnątrzgałkowe po zabiegu jest zbyt niskie, to możemy zamknąć przepływ i wtedy podwyższyć ciśnienie w oku. Natomiast jeżeli widzimy, że ciśnienie jest zbyt wysokie, oko jest napięte, to możemy otworzyć ten zawór, mówiąc to bardzo kolokwialnie, możemy otworzyć ten zawór i upuścić płynu tak, żeby pacjent miał prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe. Komfort życia przede wszystkim, ponieważ taki pacjent, który ma wprowadzony implant, który nie ma potrzeby powtórnych chirurgicznych modyfikacji, daje komfort psychiczny, że jeżeli będę miał zbyt wysokie ciśnienie, to z zewnątrz, ambulatoryjnie mogą mi to lekarze ustawić. Nie będę musiał mieć powtórnego zabiegu. A dla pacjentów jaskrowych, którzy tak naprawdę zawsze są zaniepokojeni wysokim ciśnieniem, zawsze mają gdzieś z tyłu głowy, że no skończy się to zabiegiem jednym, drugim, trzecim, taki komfort psychiczny jest bardzo istotny. Tak, dlatego że w Polsce w ogóle nie było tego typu, nie ma tego typu jeszcze urządzeń. One nie były rozprowadzane, w ogóle nie było nawet dystrybutora w Polsce.
5: Jak to się stało, że trafiło to urządzenie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, tutaj na Ceglanu?
4: Odnaleźliśmy to urządzenie i wykonaliśmy wszystkie procedury, żeby można było sprowadzić dla naszych pacjentów.
5: Proszę powiedzieć, czy każdy kwalifikuje się, żeby zaimplementowano mu to urządzenie, kto jest chory, kto cierpi na jaskrę?
4: Nie każdy się kwalifikuje. Oczywiście do tych zabiegów przeciwjaskrowych kwalifikacje są dość ograniczone. To znaczy nie każdy pacjent nadaje się do każdej metody, tak jak w całej chirurgii. Ale jeżeli chodzi o mnogość implantów, która teraz pojawiła się na rynku, myślę, że jeżeli pacjent wymaga zaopatrzenia chirurgicznego, dla każdego znajdzie się odpowiednia procedura. Ta procedura w naszym ośrodku nie jest płatna, jest ona refundowana przez NFZ, więc absolutnie pacjent nie musi obawiać się żadnych kosztów z tym związanych. innych. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy pacjent każdy może na to liczyć, pacjent, który będzie wymagał tej procedury, mam nadzieję, że będzie każdy to otrzymywał. Do tej pory w ciągu tych ostatnich 2 tygodni 4 zaimplantowaliśmy, więc to jest dość dużo.
5: Jak to urządzenie wygląda? Ono jest mikroskopowe, bo to się wkłada do oka.
4: Ono jest mikroskopowe, kładziemy je na oko pod spojówkę, później przykrywamy odpowiednią błoną. Pacjent tego nie czuje. Pacjent tego nie czuje, to jest bardzo cieniutkie. To jest, ja zawsze to porównuję tak, jak gdyby trochę grubsza soczewka kontaktowa była kładziona. Trzeba odpowiednią kieszonkę zrobić, także jeżeli chodzi o techniczną procedurę, jest ona nieco bardziej skomplikowana niż przy innych implantach, aczkolwiek oczywiście no, jest to problem techniczny dla chirurga okulisty. Na Ceglanej od wielu, wielu lat, odkąd ja pracuję, odkąd istnieje środek, wprowadzaliśmy najnowsze procedury zawsze. Może nie wszystkimi się chwaliliśmy, ale zawsze mieliśmy je dla pacjentów. Nigdy te procedury nie były w jakikolwiek sposób przez pacjenta opłacane. Zawsze były refundowane przez NFZ. I między innymi mamy soczewki premium, które są jako standardowe soczewki wszczepiane u naszych pacjentów. Nie nagłaśniamy tego, bo uważamy, że dla dobra pacjenta wszczepiamy to, co jest najlepsze na rynku i co możemy mu zaoferować.
6: Jędrzysław Surma, emeryt kolejarz.
5: Jak długo pan chorował na jaskrę?
6: No, można powiedzieć od 2011. Dopiero wtedy, kiedy odchodziłem na emeryturę. Tak zawsze był pierwszy z kategorii wzrok, o dziwo. Bez przypadek pani doktor, taka młodziutka, była w zastępstwie i mi powiedziała, że mam bardzo niedobrą chorobę i stracę wzrok. Od tego się zaczęło leczenie.
5: A jakie objawy pan miał? Jakie pana niepokoiły objawy?
6: To właśnie jest bardzo ciekawe. Do dzisiaj nie mam żadnych objaw. Do dzisiaj nie mam żadnych objaw. Miałem pierwszą kategorię wzroku i na kolei pracowałem. Proszę wierzyć, gdzie mogłem podejrzewać, że mogę na taką chorobę chorować? Nawet dziedzictwo, nie dziedziczę w mojej rodzinie, bo to podobno jest choroba dziedziczna, ale chyba jest nabyta w tym przypadku.
5: Dobrze rozumiem, że przez przypadkowe badania pan dowiedział się, że pan ma jaskrę?
6: Badania, kiedy odchodziłem na emeryturę. Dopiero wtedy. I to się zaczęło leczenie. A tu jestem od kilku lat. I od kilku lat jestem troskliwie leczony i do takiego skutku doprowadzony, że najpierw kroplami, a potem zabiegami. Odbyłem mi kilka tych zabiegów.
5: Jest pan jednym z pierwszych pacjentów, który skorzystał z tej metody, z tego implantu, prawda?
6: Jestem no, niesamowicie zaszczycony, że ten przełom następuje w jaskrze i ja również mogę się przyczynić, żeby wszyscy mogli wiedzieć, co to jest jaskra. To jest bardzo zła choroba, która zabiera nam bardzo powoli wzrok, wygasza wzrok, aż do momentu całkowitego zgaśnięcia. Może się to stać na drodze, w łóżku, gdziekolwiek przy pracy. I to nie w takim wieku jak ja, tylko w bardzo młodym wieku. Mam wszczepione urządzenie i to najprawdopodobniej jest ten implant.
5: Widzi pan różnicę po tym implancie?
6: No, nie zapeszę, ale to jest przyszłość tego szpitala. To jest przyszłość tego szpitala. Widzę tą troskę, tę opiekę i niezliczone ilość osób. Mógłbym go nazwać górą mrowiska. Tu jest coś wspaniałego. Wspaniała profesor, która prowadzi taki duży zespół, tak młodziutkich lekarzy, że wprost jestem zaszokowany i mogłem doznać tej troski i opieki. No i zostałem zaszczycony, że biorę udział w tym przełomie choroby jaskry.
5: Jak długo trwał zabieg? Pamięta pan?
6: Pan doktor, zapomniałem, ale doktor Wiktor Starczy zapowiadał, że to będzie długa operacja, a skończyła się, przeszło 2 godziny.
5: Jest pan szczęśliwy, jednym słowem?
6: No bardzo jestem szczęśliwy z tego względu, no i nie mam słów na to, że tak się otwiera przyszłość na tą chorobę. Nie było możliwości jej inaczej zatrzymać. Farmakologicznie czy zabiegowo powracało ciśnienie, które właśnie te ciśnienie powoduje, że ludzie tracą wzrok. Bardzo niewidocznie zostaje wygaszane. Tak jakbyśmy tą lampę tak stopniowo wygaszali, tego nie zauważymy. I to przez całe życie się odbywa. I te wszystkie działania poprawiają i zaś ciśnienie wraca. I te ciśnienie tym zabiegiem będzie ujarzmione, że będzie nim można regulować, jak mi pan doktor powiedział, zewnętrznie nadmiar ciśnienia i małego ciśnienia.
5: To jeszcze na koniec, jak pan ocenia dzisiaj swój wzrok?
6: Nie chcę zapeszyć, ale jak się obudziłem, to bym poprosił, proszę mnie uszczypić, czy nie śpię.
3: Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Na to pytanie w kontekście zielonej transformacji i zamykania kopalń próbowali odpowiedzieć politycy, przedstawiciele biznesu, górniczych związków zawodowych, organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z badań wynika, że górnicy dziś to nie tylko słabo wykształceni robotnicy, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie powinni mieć problemów z przekwalifikowaniem. Na to jednak potrzebne są pieniądze. O szczegółach posłuchacie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
7: Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest unijny fundusz, który, jak sama nazwa wskazuje, jest na sprawiedliwą transformację, czyli na złagodzenie skutków odchodzenia od węgla w regionach węglowych. Górny Śląsk, województwo śląskie, już korzysta z tego funduszu od 2 lat. Jest jego największym beneficjentem w Europie. Już korzysta z ponad 2 miliardów euro i realizuje swoje projekty transformacyjne, na przykład inwestując w odnawialne źródła energii, inwestując w przedsiębiorstwa, w tworzenie nowych miejsc pracy, odnowę środowiska naturalnego, czy też projekty miękkie. Ale w tym momencie jest czas, żeby pomyśleć o przyszłości. To znaczy obecnie myślimy już o nowej perspektywie finansowej. Komisja Europejska prowadzi rozmowy, prace koncepcyjne o tym, co będzie po 2027 roku. Też my jako Polska zaczynamy prezydencję w Unii Europejskiej od stycznia 2025 roku i to jest ten czas, żeby pomyśleć o kontynuacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Aktualnie widzimy, że władze, poziom centralny o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie rozmawia. Ten temat nie jest podnoszony na szczeblu ani europejskim, ani centralnym ze strony Polski, a zależy wszystkim, szczególnie regionom węglowym, na tym, żeby po 2027 roku ten fundusz znowu był utworzony i trafił do Polski w jak największej ilości. I to jest ten czas, kiedy musimy o tym rozmawiać, kiedy wszyscy interesariusze muszą być włączeni do tej rozmowy, żeby zaznaczyli też na poziomie centralnym, europejskim, że ten temat jest ważny.
8: Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Śląsk jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a nie wiemy, czy będzie nim w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, a mówimy o miliardach euro dla Polski i dla Śląska. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze nasi politycy umieli w tej sprawie zawalczyć pieniądze dla Polski ponad politycznymi podziałami, a po drugie, żeby wpisać Śląsk w strategię przemysłową, która będzie takim rdzeniem, kręgosłupem rozwoju Europy, to będzie zielona strategia przemysłowa. Jest ogromna konkurencja ze strony Chin, ogromna konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, które wydają bardzo dużo na subsydia swoich zielonych przemysłów. Śląsk jest przemysłowym sercem Polski i od nas zależy, czy będzie podłączone to przemysłowe serce Polski do tego krwiobiegu unijnych pieniędzy, inwestycji, technologii, bo to, że Unia będzie szła na taką silną konfrontację, na protekcjonizm, na strategię przemysłową z innymi geopolitycznymi potęgami jest w tej chwili przesądzone, nie jest przesądzone, czy my będziemy tego częścią.
9: Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Transformacja jest konieczna, wiemy doskonale, jakie mamy przed sobą cele klimatyczne, jakie wyzwania, także kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jak bardzo potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii. A dywersyfikacja, różny miks energetyczny, to tym samym ograniczenie wydobycia węgla i korzystania z węgla w miksie energetycznym do produkcji energii elektrycznej, a tym samym powolne wygaszanie kopalne, nie tylko ze względu na kwestie klimatyczne, ale tak dlatego, że po prostu złoża się wyczerpują. A jednak musimy przede wszystkim zadbać o ludzi, którzy pracują tutaj, o firmy okołogórnicze, o górników, o pracowników, o samorządy, o to, żeby tereny zdegradowane zostały ponownie przekazane do użytku na cele, czy to mieszkaniowe, czy to na przykład strefy ekonomiczne, która może ściągać inwestorów. Dlatego no, to jest kwestia kluczowa dla regionu.
7: Obecnie na Górny Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro, do Polski trafiło ponad 4 miliardy euro, ale jeśli chodzi o przyszłość, to nie wiadomo o jakich kwotach mówimy, bo jeszcze o nich de facto nie walczymy. Te prace koncepcyjne na temat wysokości funduszy będą jeszcze przez jakiś czas trwały i to jest ten czas, kiedy Polska może silnym głosem mówić, że no chce jak najwięcej, bo my potrzebujemy tych pieniędzy na projekty transformacyjne i na odejście od węgla i utworzenie nowych miejsc pracy. W tej chwili te pieniądze są wydawane na tak zwaną transformację energetyczną, czyli na odnawialne źródła energii, na alternatywną gospodarkę, czyli na przykład na gospodarkę obiegu zamkniętego, na wszystkie gałęzie przemysłu, które są już w tym zielonym, odnawialnym, zrównoważonym duchu. Też na projekty miękkie, wsparcie psychologiczne, jeśli górnicy będą odchodzić z zakładów pracy, na edukację, na rekultywację zdegradowanych terenów, czyli na no, cały szereg po prostu takich projektów, które sprawią, że regiony węglowe będą dobrym miejscem do życia.
2: SK Śląsk.
10: Beata Goleśna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Mamy w ramach programu regionalnego, który zarządzany jest właśnie na poziomie regionalnym i to jest nasz sukces, bo o to bardzo walczyliśmy, żeby to były pieniądze zarządzane regionalnie. Nawet ponad trochę 2 miliardy, bo 2,2 miliarda euro na inwestycje i na działania, na projekty związane z łagodzeniem skutków transformacji w województwie śląskim. Są to głównie środki na zaadaptowanie terenów przemysłowych, na ich rekultywację, readaptację, na działania oczywiście też związane z elementami społecznymi, bo one są bardzo ważne. I tak naprawdę środki, które mamy na ten cel, są bardzo dynamicznie wdrażane w nabory i w projekty. Mamy część projektów takich, które są wdrażane w takim trybie niekonkurencyjnym. One mają charakter strategiczny dla regionu. To jest na przykład zaadaptowanie kolejnych terenów i obiektów po kopalni Katowice, czyli terenu Muzeum Śląskiego. To również obiekty na terenie byłej kopalni, właściwie obecnie jeszcze, bo jeszcze częściowo funkcjonującej. Tam powstaje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo duże przedsięwzięcie, duża inwestycja. Również na zaadaptowanie terenów poprzemysłowych, pokopalnianych na terenie Żor, na terenie Tychów, gdzie powstają huby takie nastawione jakby na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój gospodarczy, w zakresie gospodarki związanej z rozwojem innowacji, z rozwojem nowych technologii upraw nowoczesnych, opierających się o akwaponikę. To bardzo takie innowacyjne rozwiązania, na które tam właśnie stawiają. I tak jak powiedziałam, wdrażamy te środki bardzo dynamicznie, bo mamy świadomość tego, z jak dużym opóźnieniem rozpoczęło się wdrażanie programu. Tak naprawdę dzisiaj mamy 20 miesięcy dokładnie od momentu, kiedy Komisja podpisała nam program Funduszy Europejskie dla Śląskiego. I tak podam dla porównania, że te nabory projektów zaangażowaliśmy dotychczas ponad 14 miliardów złotych. Dla porównania, w poprzedniej perspektywie, po tych 20 miesiącach wdrażania, w nabory zaangażowaliśmy 4 miliardy złotych. Widzicie Państwo tę dużą, znaczącą różnicę, to pokazuje tą dynamikę, z jaką wdrażamy te środki. To oczywiście są środki na zmianę kompetencji, na podniesienie kompetencji, na przekwalifikowanie, na działania takie outplacementowe, na również działania uświadamiające społeczność o możliwych, dostępnych środkach, na przykład na odnawialne źródła energii, bo takie środki też mamy w naszym programie. One są zarówno na takie głębokie termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła, jak również na właśnie tworzenie odnawialnych źródeł energii, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych odbiorców. To się dzieje za pośrednictwem gmin w ramach takich projektów grantowych bądź parasolowych, ale tutaj jakby też w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji te działania miękkie obejmują też podnoszenie świadomości mieszkańców o tym, co się w ramach transformacji zmienia w regionie, jakie mamy środki właśnie na łagodzenie tych skutków transformacji, jakie właśnie są możliwości pozyskania również środków przez indywidualnych odbiorców, co jest pewnym niestandardowym jakby działaniem w ramach programu regionalnego, bo tutaj generalnie program regionalny nastawiony jest na wspieranie jednostek samorządu, na wspieranie przedsiębiorców, na wspieranie podmiotów generalnie, tak, i osób prawnych. Natomiast poprzez gminy, poprzez właśnie te projekty grantowe, parasolowe, jest możliwe przekazanie właśnie wsparcia również dla indywidualnych odbiorców na właśnie takie działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
11: Na razie jeszcze nie myślimy o przyszłości, o kolejnym projekcie, ale gdybyśmy tak mieli oszacować, ile pieniędzy potrzebuje Polska, ile potrzebuje Górny Śląsk, żeby tą transformację przeprowadzić?
7: Bardzo ciężko rzucić tutaj jakąś konkretną kwotą, no bo wszyscy powiedzą, że po prostu jak najwięcej, bo jest to proces, który wymaga ogromnej ilości pieniędzy. W tym momencie na Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro i myślę, że województwo śląskie powinno o równie tyle, jak nie więcej, zawalczyć w kolejnej perspektywie, ale potrzebujemy do tego też silnego głosu na poziomie centralnym.
12: Ze strony tak zwanych krajów skąpych, czyli krajów
8: zachodnio-północnych, które są płatnikami netto, a jednocześnie nie mają regionów węglowych u siebie, płyną takie sygnały, żeby co najmniej znacząco ograniczyć Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w tej kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Był pan premier Jerzy Buzek, który w dużym stopniu zaprojektował ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zbudował wokół niego sojusz zarówno w Polsce, jak i w Europie. No i pytanie, czy znajdą się jego następcy, którzy o te pieniądze dla Śląska i innych polskich regionów węglowych będą mieli zawalczyć, a muszą mieć dobre argumenty. To znaczy musimy pokazać, że w tej perspektywie finansowej te pieniądze, które już mamy, umieliśmy dobrze wydać na projekty, które naprawdę tworzą nowe miejsca pracy i przybliżają Śląsk wyżej w tym łańcuchu wartości, który decyduje o tym, no, gdzie jest później cała gospodarka.
9: Wiemy doskonale, że ze względów także na wojnę w Ukrainie te kwestie finansowe będą kluczowe i będą trudne. Czyli tutaj nie oszukujmy się, nie jest tak, że wszystkie państwa troskują temu, żeby istniał osobny fundusz dla transformacji regionów górniczych. Naszym celem jest to, aby taki fundusz utrzymać, przynajmniej w takiej formule, jakiej jest teraz, a nawet te środki zwiększyć, być może poprzez rozszerzenie zakresów tematycznych, które miałyby objąć.
7: Zdecydowanie największym wyzwaniem, bo też będziemy rozmawiać o samej umowie społecznej i o datach zamknięcia kopalń, no jest właśnie samo zamknięcie kopalń, czyli w węglu kamiennym pracuje prawie 80 tysięcy osób. Te osoby będą odchodzić z górnictwa, wobec tego trzeba będzie utworzyć nowe, dobre miejsca pracy, które zachęcą górników, osoby pracujące w kopalniach do przejścia do tych gałęzi przemysłu. Jednocześnie no, są bardzo też duże szkody górnicze, szkody na środowisku, wobec tego to też jest bardzo duże wyzwanie i też są na to pieniądze i powinny być na to pieniądze, żeby te szkody naturalne załagodzić. No i dodatkowo oczywiście też trzeba będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Mamy tutaj podczas tej debaty bardzo dużo przedstawicieli i biznesu, i związków zawodowych, Urząd Marszałkowski, który też realizuje te projekty, i też posłankę z poziomu centralnego. Także liczymy, że to będzie bardzo owocna dyskusja, no bo potrzebny jest cały szereg głosów przedstawiających różne stanowiska.
12: Nazywam się Mateusz Rzeszowski, reprezentuję Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, dokładnie dział obsługi inwestora i dział prawny. No i staramy się wspierać przedsiębiorców w ramach tych działań także realizowanych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Sam fakt objęcia planem sprawiedliwej transformacji danego obszaru powoduje, że poziom pomocy publicznej, który mogą uzyskać, zwiększa się automatycznie o 10%, czyli na praktycznie całym obszarze Śląska z wyłączeniem subregionu częstochowskiego, tam gdzie plan sprawiedliwej transformacji funkcjonuje, mamy 40% intensywności pomocy publicznej, gdzie przypomnijmy dla dużego przedsiębiorcy, ta intensywność maksymalnie w całej Unii Europejskiej może wynosić 50%, a to są praktycznie tylko i wyłącznie tereny, które są zupełnie nieprzygotowane i nierozwinięte przemysłowo, czego nie można powiedzieć o Śląsku. Te tereny, które oferujemy w ramach naszej oferty inwestycyjnej, są to najczęściej tereny poprzemysłowe, pogórnicze, które odpowiadają po prostu potrzebom tych inwestorów, ponieważ są to tereny duże, zwarte, z odpowiednim dostępem do mediów, a należy pamiętać, że to z drugiej strony pozwoli, ze względu na bliskość do tego pracownika, który utracił zatrudnienie w sektorze górniczym, pozwoli znaleźć zatrudnienie w takich firmach, ze względu też na to, że poziom zatrudnienia w tych firmach będzie bardzo wysoki.
13: Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum. Bardzo dużym wyzwaniem są kwestie społeczne, czyli w jaki sposób pieniądze wydawać na projekty społecznie sprawiedliwe, projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem w procesie transformacji, czyli dla osób, które mogą utracić pracę, dla osób, które są ubogie ekonomicznie, ale również energetycznie. Bardzo ważne jest, żeby te pieniądze i projekty realizować na rzecz poprawy innowacyjności regionu, bo są rankingi, w których województwo śląskie traci bardzo wiele w obszarze właśnie rozwoju innowacji i moim zdaniem poprawa innowacyjności gospodarki, innowacyjności firm, tworzenie nowych miejsc pracy w startupach, w obszarze właśnie zielonej i cyfrowej transformacji jest bardzo dużym lewarem do tego, żeby województwo się rozwijało dobrze i nie tylko rosło w rankingach, ale żeby ludziom tutaj na Śląsku żyło się lepiej.
8: Z naszej perspektywy, naszego Stowarzyszenia Pacjent Europa jest ogromnie ważne, żeby była zabezpieczona sytuacja pracowników sektora. I to nie tylko odprawami, prawda, które gwarantuje umowa społeczna, ale też tworzeniem nowych miejsc pracy, no bo nie wszyscy ci górnicy chcą albo powinni przechodzić na emeryturę. To są ludzie kompetentni, ciężko pracujący i powinno ich kompetencje i energia zostać wykorzystane w tych nowych, zielonych przemysłach, ale to wymaga dobrze przemyślanych projektów. Natomiast powiem jedną rzecz. Wielkopolska Wschodnia, która również otrzymuje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którą my wspomagamy, no umiała miała stworzyć taki działający program, już w tej chwili tam powstają nowe miejsca pracy, także na przykład w sektorze spółdzielczym dla ludzi odchodzących z tamtej kopalni węgla brunatnego, więc jeśli region to jest mniej centralny, umiał, to Śląsk też na pewno umie i o tym chcemy rozmawiać.
9: Teraz zamykamy kopalnię nie z racji jakby planu transformacji, nie z racji jeszcze szczerpania złoża, ale z kwestii bezpieczeństwa, więc wychodzimy poza trochę umowę społeczną, natomiast no, Bytom, a nie tylko Bytom, przecież Murcki w Katowicach pokazują, że zamykanie kopalni jedną stroną, ale przede wszystkim zadbanie o ludzi, po to, żeby nigdy więcej dramatów społecznych nie było, żeby region nie zubożał. Oczywiście teraz mamy zupełnie inną sytuację. Mamy super rozwinięte małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjny Śląsk, super uniwersytety, strefy ekonomiczne. Natomiast wciąż musimy zadbać o te miejsca, które żyją z górnictwa, o te gminy, które większość osób tam pracuje, nie tylko bezpośrednio pod ziemią, ale także właśnie w firmach okołogórniczych. Zakłada się, że na jedną osobę pracującą w górnictwie przypadają dwie osoby, które pracują gdzieś w branżach okołogórniczych.
11: No właśnie, ale jak to zrobić, żeby nie powstały kolejne dzielnice biedy i żeby nie było takich problemów jak po zamknięciu hut czy kopalń właśnie kilkanaście lat temu?
9: Po to właśnie jest nam dedykowany fundusz transformacji dla takich terenów jak województwo śląskie, po to, aby móc stopniowo mieć plan zamykania kopalń, odchodzenia od węgla i zadbania o pracowników. O to, aby albo przechodzili na wcześniejsze emerytury, albo przekwalifikowywali się. Finansowanie dla samorządów, dla firmy okołogórniczych, które mogą się ubiegać o te środki, także na przekwalifikowanie. Dobrze wiemy, że górnicy są dobrze wykształceni ludzie, elektrycy, technicy, operatorzy maszyn i oni akurat na Śląsku, gdzie ten przemysł wciąż jest w miarę silny, takie miejsce pracy będą mogli znaleźć.
13: Górnicy, a to wynika z rozmów, które prowadzę z górnikami, bardzo często są zainteresowani zmianą, natomiast tej zmiany się boją. Po drugie, nie wiedzą, gdzie jest dla nich oferta, czyli gdzie mogą się przeszkolić, gdzie mogą ukończyć jakiś kurs, gdzie mogą zdobyć certyfikat tak naprawdę, żeby rozpocząć nową działalność, bo to jest pewien stereotyp i uważam, że z tym stereotypem trzeba zerwać. Mianowicie górnicy dzisiaj to nie są osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym. Bardzo często dzisiaj górnicy to są osoby z wykształceniem średnim, a niejednokrotnie wyższym. I na to są badania. W związku z tym osoby z lepszym wykształceniem łatwiej jest przekonać do tego, żeby zmieniły miejsce pracy i te osoby wtedy mniej boją się takiej zmiany, a większość z nich ma fach w ręku, większość z nich ma takie kompetencje, które w bardzo prosty sposób można przełożyć na pracę w sektorze na przykład odnawialnych źródeł energii, nowoczesnej energetyce.
12: Myślę, że sam fakt, że jesteśmy regionem pogórniczym, regionem w transformacji, to jest jeden z naszych większych atutów z tego względu, że mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę. Tutaj mówimy zarówno o infrastrukturze transportowej, należy pamiętać, że około 50% całego krajowego transportu kolejowego odbywa się właśnie na Śląsku. Tak, mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę, jeżeli chodzi o kolej, mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę, jeżeli chodzi o drogi. Mamy przecięcie dwóch głównych autostrad łączących północ z południem i zachód ze wschodem, tak, A4 i A1, tutaj właśnie na terenie województwa śląskiego. To by się nie wydarzyło, gdyby nie ten przemysł ciężki, który wcześniej znajdował się na terenie województwa śląskiego. Również jednym z największych atutów, o którym zawsze wspominamy w rozmowach z inwestorami, w szczególności inwestorami zagranicznymi, którzy no nie znają naszej specyfiki śląskiej, jest ciężko pracujący pracownik, tak? Ta zakorzeniona właśnie w górniczych tradycjach chęć do ciężkiej pracy jest jednym z dużych atutów, ponieważ dla przedsiębiorców, którzy chcą zlokalizować się na terenie Europy, tak, no mówimy tu głównie o Unii Europejskiej, dostęp do wykwalifikowanego i chętnego do pracy pracownika jest kluczowy.
2: SK Śląsk.
3: Hyde Park w Rudzkim Koperniku. To pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różnorodne tematy. Miejsce to odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
14: Agnieszka Bramowska, nauczycielka zespołu szkół numer 6 w Rudzie Śląskiej imienia Kopernika.
5: To proszę powiedzieć tak głosem pedagoga, nauczyciela Hyde Park w Rudzie Śląskiej. Podobno to jest chyba jedyne miejsce w województwie śląskim, gdzie w szkole coś takiego istnieje.
14: Pomysł został zainicjowany przez naszą młodzież, ale gdzieś tak podsunięty ze względu na to, że kadra pedagogiczna parę lat temu miała sposobność w ramach Erasmusa uczestniczyć w lekcjach w Regent Oxford School właśnie w Oksfordzie, gdzie Taki kącik na zasadzie Hyde Parku był zorganizowany. Zresztą gdzieś tam te tradycje anglosaskie ten Hyde Park mają w sobie wpisane, dlatego że wiadomo, że Hyde Park jako miejsce do prezentowania talentów, dyskusji jest bardzo rozpowszechniony na świecie. No i, że tak powiem, młodzież została zarażona tym pomysłem.
5: Proszę powiedzieć, z perspektywy nauczyciela, to dobrze, że coś takiego powstaje w szkole?
14: Jak najbardziej, ponieważ od wielu lat mówi się o tym, że społeczeństwo obywatelskie gdzieś zamiera, gdzieś te podstawy tego społeczeństwa też się przeżyły. W związku z tym, jeżeli młodzież jest sprawcza, a jest, co się okazało u nas w szkole, to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z takiego rozwoju sprawy i sytuacji.
5: Ideą tego powstania w Parku Królewskim w Wielkiej Brytanii było to, żeby swobodnie wypowiadać swoje poglądy. Myśli pani, że uczniom stwarza się tutaj takie warunki, że na przykład nauczyciele raczej tego nie cenzurują?
14: No oczywiście wszystko ma swoje granice, jakieś zasady. Założyliśmy sobie, że ten kącik ma nie przekraczać tych zasad, przede wszystkim nie uderzać. Określiliśmy to naszą królową Kopernika, czyli panią dyrektor, ale generalnie chodzi o to, że no i wolność ma swoje granice i bunt ma swoje granice. Zawsze mówię, że jest wolność od i wolność do, więc uczniowie też sobie z tego zdają sprawę i myślę, że te ramy zachowują, tak, że no, wolność nie może też iść swoim torem i nie może przekraczać tych granic.
5: Czyli żeby ktoś Hyde Parku nie pomylił z Hyde Parkiem.
14: Oczywiście, takim modnym dzisiaj.
15: Przemysław Karpa, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta.
16: Szymon Waśkiewicz.
17: Klaudia Muskietarz.
5: I jesteśmy tutaj w szkole w Rudzie Śląskiej w zespole szkół.
15: Numer 6 imienia Mikołaja Kopernika.
5: I jesteśmy w Hyde Parku. To powiedzcie może na początek, co się stało takiego, że ten Hyde Park tutaj w waszej szkole powstał.
15: Młodzieżowa Rada Miasta wraz z prezydentem miasta Ruda Śląska panem Michałem Pierończykiem wyodrębnili budżet na stworzenie właśnie młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, który miał na celu właśnie młodzież nauczyć też obywatelskich postaw. Też ma to na zasadzie działać jako budżet obywatelski, tylko że dla szkół. Typowo przewidziane w tym wypadku akurat dla szkół średnich.
5: Otrzymaliście na to grant?
16: Tak. Wysokości 10 tysięcy złotych.
5: To w czym pomogły wam te pieniądze, te 10 tysięcy?
18: Pozwoliły właśnie zrealizować nasz pomysł, który stworzyliśmy za pomocą idei zaproponowanych przez grono pedagogiczne. Dzięki temu mogliśmy zmienić wystrój naszego trzeciego piętra, gdzie aktualnie się znajdujemy, i stworzyć właśnie strefę dla uczniów.
5: Co jest na wyposażeniu Hyde Parku?
15: Na wyposażeniu Hyde Parku znajdują się kanapy, znajdują się stoliki, znajduje się też duży napis szkolny Hyde Park, żeby wszyscy wiedzieli, że on właśnie się tutaj znajduje, oraz tapety na drzwiach naszych klas.
5: Czy wy macie za sobą już pierwszą taką debatę, gdzie każdy mógł wyrazić swoją opinię i na jaki temat?
16: Tak, pierwsze na otwarcie się odbyło, pierwsza taka debata i była o inności, o różnorodności, niepełnosprawnych też, o wielokulturowości.
5: Rozumiem, że to była taka swobodna dyskusja. Jak to wygląda? Może powiedzmy, przypomnijmy tym, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega Hyde Park, może te starsze pokolenie.
18: Hyde Park został stworzony tak naprawdę w sumie w wielu celach w naszej szkole, ponieważ właśnie przede wszystkim na przerwach pozwala ludziom na skorzystanie z kanap, które tutaj są, a w momencie, kiedy jest lekcja, pozwala na prowadzenie jej, pozwala też właśnie na te wcześniej wspomniane dyskusje i debaty. Między nimi jest lekka różnica, ponieważ w dyskusji każdy może wyrazić swoją opinię, a w debatach są dwie strony, które mają ze sobą przedstawiać swoje argumenty przeciwko albo za daną sprawą. Właśnie w tym celu jest Hyde Park, żeby można to było robić w sposób swobodny, wygodny, nie wymagający na przykład skręcania się w ławkach, tak jak w klasycznej sali lekcji.
5: I uczniowie, zauważacie, wasi koledzy, koleżanki swobodnie się wypowiadają?
15: Tak, oczywiście. Myślę, że jest to też dla uczniów ważne wyrażanie swoich poglądów, czy też właśnie opiniowania danych problemów za i przeciw.
5: Czy u was też jest speaker?
16: Tak, na otwarciu właśnie ten prowadził przewodniczący naszej szkoły Filip Zabrocki i mówił nam pytania i my odpowiadaliśmy na nie w dyskusji.
5: Jak długo ta debata trwała, ta pierwsza na otwarciu?
18: Myślę, że z 20 minut.
5: I sporo osób przyszło?
18: Tak, dyskutowało około 10 osób. Mogli właśnie wyrażać każdy swoją opinię i dzielić się tym, więc... mieli bardzo dużo możliwości rozmowy.
5: Czy wy dostrzegacie wsparcie też dyrekcji grona pedagogicznego? Mówiliśmy przed chwilą, też rozmawialiśmy z przedstawicielem grona nauczycielskiego. Wy rozumiecie, że są pewne granice, ale z drugiej strony, czy czujecie się zamknięci tylko w jakichś ramach?
15: Zacznę od pierwszego pytania. Nasze grono pedagogiczne bardzo też nas w tym wspiera. Gdyby nie dyrekcja, myślę, że tego projektu też by nie było z tego tytułu, że jednak opinia była też wystawiona przez panią dyrektor, czy takie miejsce może w ogóle powstać. Odpowiadając teraz, kierując do drugiego pytania, myślę, że nie jesteśmy zamknięci do jakichś konkretnych tematów ze względu na to, że tematy, które będą tutaj poruszane, rozpoczynają się od takich prostych, czy na przykład czujemy się dobrze w naszym społeczeństwie, a przechodzą do takich, jak już wcześniej zostało wymienione, o osobach na przykład niepełnosprawnych, jak im pomagać, czy też jak je wspierać właśnie w ich niepełnosprawnościach.
5: W najbliższym czasie o czym chcielibyście tutaj porozmawiać, podyskutować?
15: Najbliższą większą imprezą, jeśli tak to mogę nazwać, która się tutaj odbędzie, będzie debata oksfordzka, którą planujemy zrobić z Młodzieżową Radą Miasta.
18: Na pewno od razu po otwarciu było słychać głosy pomiędzy uczniami, bo bardzo wiele osób było zadowolonych po tej dyskusji, że chcą, by się kolejne odbywały. Jeden z na przykład tematów, który był wspomniany, to poczucie równości i akceptacji względem każdego nawzajem i sprawiedliwości. I właśnie o tym bardzo ludzie chcieli dyskutować, żeby poprowadzić właśnie taką dyskusję i było powiedziane, że z chęcią będzie zorganizowane, trzeba tylko wysunąć faktyczną propozycję, żeby zorganizować ją.
5: A dla Was taki temat marzenie?
15: Myślę, że ważne jest poczucie samorządności i to był, myślę, taki mój temat, który chciałbym zarzucić, właśnie samorządność, bo jednak jest to ważne i myślę, że dużo młodych ludzi właśnie nie rozumie, na jakiej zasadzie działa też samorządność i często właśnie się takie głosy pojawiają.
5: Tu oczywiście nie ma miejsca na jakichś hejterów.
18: Tak, bo też można powiedzieć, że wolność jednego człowieka kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, więc staramy się tutaj faktycznie wyrażać opinię, powiedzieć właśnie w trakcie tej dyskusji, co myślimy, jednak nie chcemy, żeby to właśnie stworzył się taki hejt, nienawiść ze względu na to, co dana osoba powie do drugiej.
5: Ważna, żeby to była dyskusja merytoryczna.
15: Tak, oczywiście, no jest to, merytoryka jest oczywiście najważniejsza i to, co właśnie powiedziała moja koleżanka wcześniej, że właśnie hejterzy, którzy mogą być myleni właśnie z nazwą Hyde Park, są ograniczani właśnie i staramy się też nie godzić w godność też drugiego człowieka i wieku.
5: To na koniec, czy wy macie jakąś wiedzę, że podobny Hyde Park powstał gdzieś w jakiejś szkole średniej? Nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale gdzieś w naszym regionie?
15: W Rudzie Śląskiej na pewno nie mamy jako takiego Hyde Parku. Na Śląsku też nie słyszeliśmy, żeby takie coś, takie miejsce miało w ogóle rację bytu, więc myślę, że jesteśmy szkołą promującą, dającą otuchy wszystkim, żeby też stworzyli u siebie takie coś.
5: Czyli wyznaczacie jednym słowem trendy.
18: Można tak powiedzieć.
3: Na Śląsku powstał wynalazek pozwalający na wyeliminowanie próchnicy. Jego autorami są lekarze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach razem z naukowcami Politechniki Śląskiej. Umożliwi zatrzymanie próchnicy w jej początkowym stadium. Koniec ze stresem na fotelu dentystycznym. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
17: Małgorzata Skucha-Nowak. Infiltrant dentystyczny jest preparatem, który wypełnia lukę między profilaktyką, taką jaką znamy, najczęściej profilaktyką fluorkową, profilaktyką specjalistyczną w gabinecie stomatologicznym, a typową terapią, czyli czymś, z czym najczęściej pacjenci zgłaszają się, naszym zdaniem, zbyt późno do lekarza stomatologa. Rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych umożliwił nam, lekarzom stomatologom, ogólnie światu nauki i światu medycyny, poznanie wczesnych etapów powstania procesu próchnicowego, który jest najczęstszą chorobą, która nas, jeśli chodzi o schorzenia jamy ustnej, dotyka. I dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować się do terapii na bardzo wczesnym etapie. Dlaczego to jest takie istotne? Przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta jest to etap, kiedy jakakolwiek terapia jest bezbolesna. Nie doprowadzamy, albo mamy szansę ku temu, aby nie doszło do rozwoju ubytku próchnicowego i wszelkich jego konsekwencji. Więc sama terapia jest dużo, dużo tańsza. Dla nas też jako społeczeństwa. Wymaga to jednak od pacjentów pewnej systematyczności w zgłaszaniu się do gabinetu stomatologicznego, abyśmy jako lekarze stomatolodzy mieli szansę, aby ten ubytek na wczesnym etapie tak zwanej białej plamy rozpoznać. Jeśli chodzi o opatentowany infiltrant dentystyczny, jego najistotniejszą cechą charakterystyczną jest to, że ma w swojej komponencie, znaczy ma w swoim składzie komponentę odpowiedzialną za cechę, jaką jest bakteriostatyczność, czyli uniemożliwia dalszy rozwój albo rozmnażanie się drobnoustrojów. Niestety, jeśli chodzi o pacjentów młodocianych, czyli o dzieci, problem próchnicy jest bardzo duży w naszym kraju. Mimo działań stałych, profilaktycznych, które są uruchamiane od przedszkoli poprzez szkoły, jednak ten problem cały czas jest na dosyć dużym poziomie. Z przykrością stwierdzamy, że u pacjentów dorosłych także, aczkolwiek świadomość wielu osób jest zdecydowanie większa niż kilka lat temu. To indywidualnie powinien ustalić stomatolog razem z pacjentem na podstawie wstępnego badania. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, ja najczęściej z racji tego, że jestem periodontologiem, w przypadku zaawansowanych schorzeń, jestem umówiona z pacjentami raz na 3 miesiące. To jest taka już bardzo ostra granica. Jeżeli nic się nie dzieje, co pół roku starczy. Jesteśmy w stanie sami zauważyć. Pozwoliłam sobie tutaj przygotować slajd, który mogę później Państwu jeszcze pokazać. Jesteśmy w stanie sami zauważyć, ale to już jest dosyć późny etap. Kiedy ta próchnica może być odwracalna, czyli tu możemy ten preparat stosować. Jeszcze nie powinno być ubytku. Dla wszystkich. Ten preparat jest dla wszystkich. Dla mnie, jako specjalisty periodontologia, tak jak wspomniałam, przede wszystkim jest to preparat dla pacjentów ze schorzeniami przyzębia, gdzie dochodzi do odsłonięcia twardych tkanek w obrębie korzenia. Natomiast on może być stosowany i u młodocianych pacjentów. To, co wcześniej wspomniałam, nie odpowiem Państwu na tym etapie. Czy może być stosowany w przypadku uzębienia mlecznego, gdyż takich badań nie przeprowadzałam, ale wszystko przed nami. Na pewno w przypadku zębów stałych.
5: To przypomnijmy, pani profesor, jeszcze, dlaczego tak wielu Polaków i dzieci ma próchnicę w Polsce?
17: To jest pytanie dobre. Gdybyśmy wiedzieli, myślę, że bylibyśmy w stanie temu przeciwdziałać, ale w mojej ocenie, z moim doświadczeniem, nie jest ogromne, ale jednak 28-29-letnie, przede wszystkim chyba ze względu na to, że w większości z nas wizyta w gabinecie stomatologicznym kojarzy się z czymś niesympatycznym i z bólem. Z pewnymi odgłosami, doznaniami, z wibracją, z bólem i ze stresem. Jeżeli my systematycznie będziemy przygotowywać i przyzwyczajać pacjentów do tego, że wcale tak być nie musi, myślę, że mamy dużą szansę to przełamać. Dotychczasowe badania, jeśli chodzi o stomatologię, najczęściej opierały się na doskonaleniu metod terapeutycznych już tych zaawansowanych, czyli udoskonaleniu materiałów do wypełnień, udoskonalaniu technik odbudowy, udoskonalaniu tych technik regeneracyjno-rekonstrukcyjnych, a za mało pracujemy nad tym etapem profilaktycznym. To jest moje zdanie. Otwiera to całkiem inne możliwości, szczególnie w aspekcie schorzeń przyzębia, czyli drugiej najczęściej spotykanej choroby w obrębie jamy ustnej. Ja jako lekarz periodontolog wiem, jak bardzo istotna jest ochrona odsłoniętego cementu korzeniowego. To, co my określamy w taki bardzo prosty sposób, że w przebiegu schorzeń przyzębia dochodzi do odsłonięcia korzenia, a korzeń jest pokryty właśnie tkanką, która jest określana mianem cementu, ona także podlega procesowi próchnicowemu. I w chwili, kiedy stosujemy infiltrant, który ma w swoim składzie komponentę odpowiedzialną za bakteriostatyczność, w tym przypadku metronidazol, czyli działa na drobnoustroje gram ujemne, które bytują w kieszonce chorej pacjenta, wtedy jest szansa, że unikniemy dalszej degradacji tych tkanek. Pomysł się wziął ogólnie z dotychczasowego doświadczenia moich wcześniejszych badań. Zostałam włączona w taki nurt badawczy dotyczący preparatów związanych z nadwrażliwością. Była to wspólna praca mojej jednostki, pani profesor Tana Siewicz i pana profesora Gibasa z Politechniki Śląskiej, który niestety kilka lat temu już od nas odszedł. I tam badania trwały i dotyczyły nadwrażliwości. Właśnie te badania mnie zainspirowały do tego, aby skierować się ku nowej dziedzinie, uważam, że bardzo istotnej, a mianowicie stomatologii mikroinwazyjnej, która ma szansę wypełnić ogromną lukę, jaka jest między profilaktyką a ostateczną terapią. Najistotniejszy jest moment diagnostyki, abyśmy na odpowiednim etapie zdiagnozowali białą plamę, ubytek podpowierzchniowy, tak to określamy w naszej nomenklaturze, i sam proces infiltracji, czy sam proces aplikowania, no, jest bardzo prosty, a dla pacjenta, tak jak wcześniej wspomniałam, bezbolesny. Musimy to miejsce odizolować, musimy to miejsce wytrawić, tu nie będę wchodziła w szczegóły, musimy odtłuścić, gdyż działamy na zasadzie kapilar, czyli adhezji żywic o niskiej lepkości, które przepajają odwapnioną warstwę po to, żeby odizolować ubytek podpowierzchniowy od bakterii i ich toksyn. Cechą charakterystyczną tak zwanej plamy jest to, iż jest to ubytek podpowierzchniowy, czyli ciągłość szkliwa jest zachowana i w związku z tym, że w szkliwie mamy bardzo małą liczbę substancji nieorganicznej, bo tylko 4%, dzięki procesowi wytrawienia my usuwamy te 4% substancji organicznej, a zasadnicze odwapnienie, stąd ta zmiana koloru określana mianem białej plamy, wynika z tego, że to zasadnicze odwapnienie jest pod tą zdrową powierzchnią. Czyli my musimy usunąć tylko 4% substancji organicznej. Odtłuszczanie to nie jest to, co się nam kojarzy z odtłuszczaniem powierzchni, tylko to jest alkohol, który wnika w te odwapnione kanaliki po to, żeby żywica o niskiej lepkości była w stanie wniknąć do tego miejsca odwapnienia i my następnie po spolimeryzowaniu odcinamy ten obszar. Wizyta bez wiercenia. Tak, w tym przypadku nie używamy żadnych elementów rotacyjno-mechanicznych, które się pacjentom kojarzą z typową wizytą stomatologiczną. Czyli nie ma jakiejkolwiek potrzeby, jeżeli wcześniej, w odpowiedniej chwili zareagujemy, nie ma żadnej potrzeby wiercenia. Trzeba systematycznie, należy systematycznie przychodzić na wizyty diagnostyczne do lekarza stomatologa. Ja zawsze twierdzę, że najcudowniejszą wizytą jest taka wizyta, w której usłyszymy wszystko w porządku. Że nasi stomatolodzy naprawdę w Polsce są już od wielu lat do tego przygotowani. Tylko prawda jest taka, że wachlarz pacjentów, który się zgłasza ze swoimi problemami, już jest, te problemy są na tyle zaawansowane, że oni nawet szans nie mają, aby zareagować na wczesnym etapie. Będziemy starali się, może się pan broker wypowie na ten temat, uważam, że trzeba go wdrożyć, jest to też pewien element czasu, ale z naszej strony będziemy starali się jak najwcześniej.
19: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Borówka, jestem brokerem technologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Padło pytanie, kiedy pojawi się infiltrant już fizycznie dostępny, oczywiście dla klientów indywidualnych. Proszę Państwa, troszeczkę to potrwa, ze względu na to, że teraz trwają testy związane z wprowadzeniem tej innowacji na rynek. Staramy się testować tą technologię na jak największej ilości pacjentów. Natomiast mogę Państwa zapewnić, jeżeli ona już powstanie, to wydaje mi się, że na pewno wywrócimy rynek stomatologiczny do góry nogami. Oczywiście to jest zupełnie tańsze leczenie, po pierwsze. Po drugie, jest to leczenie bezinwazyjne. A po trzecie, no, powoduje to, że choćby i mali pacjenci nie będą się bali przychodzić do dentysty, tak jak to teraz ma miejsce. Co do postaci, nie chcielibyśmy jeszcze ujawniać tej informacji, ponieważ no, to jest informacja na razie jeszcze zastrzeżona, więc badamy jeszcze możliwości. Na pewno będzie miało to w formie płynnej. Natomiast co do bardziej konstruktywnej i bardziej szczegółowej struktury, to będą jeszcze informacje na ten temat, tak? Można tak powiedzieć. To jest coś bardziej w postaci pasty do zębów, ale nie do końca. To jest taka mniej więcej struktura.
5: Macie informację, że jakaś firma się tym zainteresowała, tym wynalazkiem?
19: Tak, jesteśmy na etapie rozmów już ze znaczącą firmą stomatologiczną w Europie. Natomiast też nie chciałbym ujawniać informacji. To są informacje na chwilę obecną poufne. Oczywiście, że tak. Tutaj przy współudziale pani dziekan z Kuchy-Nowak i przy wprowadzeniu tego produktu i procesu na rynek będziemy chcieli budować pewną normalizację co do zastosowania tego produktu, więc oczywiście obowiązkowe jest szkolenie w tym zakresie. Wydaje mi się, że na pewno decydującym terminem co do wdrożenia tej technologii już fizycznej jest oczywiście porozumienie się z największą firmą zewnętrzną, która teraz stanowi dla nas, z którą prowadzimy rozmowy, i jak tylko będziemy w stanie się porozumieć w tym zakresie, to będziemy Państwa informować o tym. Są współtwórcy zarówno ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i z Politechniki Śląskiej, więc tutaj Państwo współpracowali w zakresie oczywiście procesu samego produkcji, ale jak i również wytworzenia tych partii testowych infiltrantów. No, pani dziekan już prowadziła te badania od około 5 lat.
2: SK Śląsk.
3: 60 tysięcy elementów, blisko 9 metrów szerokości i prawie 2,5 metra wysokości. Mowa o największej na świecie układance z puzli, którą można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
20: Mirosław Kaczmarek, mieszkaniec Piekar Śląskich.
5: Panie Mirosławie, czy śmiało można powiedzieć, że stoimy przed dziełem pana życia?
20: No jak na dzień dzisiejszy, to tak, no to są moje największe puzzle, które ułożyłem wraz z dwoma koleżankami z grupy Puzzle to moja pasja.
5: Jak wyglądała praca nad tym, no śmiało można powiedzieć, dziełem sztuki?
20: Ja jestem drugim właścicielem tych puzli. Pierwszym właścicielem jest też kolega z naszej grupy, który udało mu się skądś przemycić te puzzle ze Stanów Zjednoczonych, bo na dzień dzisiejszy wiem, że nie idzie ich dostać, że oni nie wysyłają do Europy, no ale jak jemu się udało je przewieźć kogoś czy jak, to nie wiem, no ale on zrobił to w ten sposób, że dał ogłoszenie do naszej grupy, czy są w nas członkinie grupy, żeby ewentualnie zebrać fundusze na te puzzle, ułożyć dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tam z ponad 60 osób, z tego co wiem, to się zebrało na to i udało im się właśnie sprowadzić te puzzle. Ci, co włożyli jakiś ten wkład, to mieli możliwość właśnie jeden z worków tych dużych puzzli ułożyć, bo powiem, że te 60 tysięcy jest, czy było podzielone na 60 worków po 1000, nie? Że aż taki duży problem może ułożenie jednego worka, to tam nie ma dla normalnego członkina, nie? Grupy.
5: Ponad 62 tysiące elementów.
20: No z tego dokładnie nie liczyłem, ile to konkretnie jest, bo w każdej grupie producentów puzli, że nigdy się nie zgadza ilość na pudełku do ilości faktycznie elementów w środku.
5: A proszę powiedzieć, dlaczego pan wspomniał, że te puzzle trudno było zdobyć, trzeba było je sprowadzać aż ze Stanów Zjednoczonych Ameryki?
0: Tak, no bo one są wyprodukowane w Stanach i tutaj w Europie nigdzie pan ich nie dostanie. No, jedynie jak ktoś ma jakieś znajomości czy coś, no to jest w stanie ewentualnie z jednego kraju do drugiego przeprowadzić, przenieść dopiero później do Europy. Nie?
5: A czym się różnią od tych tradycyjnych, które sobie tam układamy gdzieś w domu?
0: Na pewno od ilości tych puzli, bo z tego co wiem, że to są największe ilościowo wyprodukowane puzzle w jednym kawałku, że tworzy to jeden obraz na przykład, bo tak jak czytałem w internecie, że największe puzzle świata mają ponad 500 000 elementów, no ale z tego co się później dowiedziałem, że to są połączone obrazki jeden z drugim, że to nie przedstawia jednej całości na przykład. Nie?
5: Czyli można powiedzieć, że to co widzimy tutaj w piekarach śląskich jest jedynym na świecie?
0: Na dzień dzisiejszy tak, no ja co chwilkę obserwuję te strony czy coś i sprawdzam czy coś nowego jest. Tref powiedział ewentualnie, bo byłem tam u nich w fabryce, zaprosili mnie, to powiedzieli, że są w stanie wyprodukować nawet 100 000, no ale kiedy, w jaki sposób to będzie, co to będzie przedstawiać, no to ciężko mi jest powiedzieć.
5: Cała ta układanka co przedstawia?
0: Znaczy głównie przedstawia mapę świata i wokół tej mapy są różne budynki z danego kraju. Na przykład tam jest Big Ben, czy wieża Eiffla. No bardzo dużo nawet z tego co nam się udało tutaj już dopiero na miejscu zobaczyć, że nawet jako Polskę najbliższe miasto mamy Bytom zaznaczone na tej mapie. No. Ale z żadnego obrazka ze Śląska czy z Polski raczej nie zauważyliśmy, bo tyle tych budynków jest do siebie podobnych, czy co, że ciężko stwierdzić, czy to jest

0: puzzle.
1: To znaczy same układanie, jakby ktoś faktycznie, tak jak z naszej grupy, chwycił się za to, no to do 2 miesięcy jest w stanie ewentualnie ułożyć, tym bardziej, że to jest porozdzielane po 1000 elementów, tak jak mnie zdziwiło początki tego roku, że był 4 czy 5 stycznia, a już się ogłaszali, że mają 3 czy 4 obrazek po 1000 elementów niektórzy złożone. Nie? No nam to zajęło około 8 miesięcy, no z tym, że my to na spokojnie układali, ja tam nie szłem na czas czy co, bo w międzyczasie tak samo 2 13-tysięczniki miałem ułożone, później 50 po 1000 elementów, no to ciężko stwierdzić, bo to jak czasami ktoś stanie w danym momencie, że nie umie trafić danego puzzla czy coś, no to tak jak my z naszej grupy odkładamy na przykład na bok i bierzemy inny obrazek do układania, później tam za dzień, za 2 wracamy do tego i później od razu widać, gdzie jest na przykład błąd wsadzony, czy co, że ten poprzedni był źle wsadzony i dlatego nam reszta nie pasowała.
0: A proszę powiedzieć, ile osób brało udział w tym w sumie?
1: To znaczy po moim zakupie brały jeszcze 2 dziewczyny z grupy Puzzle to moja pasja, co mi pomagły ułożyć.
0: A jak to wyglądało w praktyce? To znaczy najpierw po części rozłożyliście sobie te elementy i...
1: To znaczy po ułożeniu każdego worka, że to było gdzieś około 50 na 70 cm taki płat, to z jeden na drugi się układało, albo ewentualnie, bo tam koleżanki byli ponad 300 czy 500 km od mojego miejsca zamieszkania, że dzielili to na 4 części i wsadzali na przykład do kilku pudełek warstwami i tak mi ewentualnie przysłali już ułożone płachtami.
0: A proszę powiedzieć, jak udało się go dostarczyć tę układankę tutaj do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich? Jak to logistycznie się odbywa?
1: Ułożone te puzzle w płachtach i ja normalnie tak samo ręcznie myśmy tu je przynieśli, nie? Najgorzej było, żeby dopasować później każdy element, jedną płachtę do drugiego i stopniowo odwracało się na lewą stronę i lewa strona jest cała podklejona, że można to zrolować jak dywan, nie? Że w każdej chwili można w ciągu 3 minut zwinąć te puzzle.
0: Nie jest jedyna rzecz, którą pan ma na swoim koncie, bo pan w ogóle pasjonuje się tego typu sprawami.
1: Tak, no dzień dzisiejszy zbliżam się do 2,5 tysiąca sztuk modeli i puzzli płaskich. W kwestii zaksięgowania tych wszystkich modeli, bo zostałem źle poinformowany przez polską sieć Guinnessa, że muszę wszystko sfotografować i opisać, bo gdybym ja to wiedział na początku, to bym już inaczej się przyszykował do tego. A tak to muszę każdy obrazek, każdy model 3D muszę osobno sfotografować i im wysłać jako dowód.
0: To z których jest pan najbardziej dumny do tej pory?
1: Z tych, co teraz tu jesteśmy, no bo mieć takie puzzle, no to jest z jednej strony cud, że się je ma jako jedyny Polak w Polsce, a z drugiej strony jako piekarzanin u siebie. No.
0: Czyli jest szansa, że będzie pan zapisany w rekordzie Guinnessa?
1: To znaczy zapisany już niby jestem. Tu się trwają prace ewentualnie żeby udokumentować to wszystko, bo tak jak wcześniej mówiłem, że muszę to wszystko fotografować, to tamto i teraz te dopiero były złożone, to muszę znów z tego wziąć jakiegoś fotografa, bo oni każdą pozycję z tych puzli chcą mieć osobno na zdjęciu, nie? Że nie wystarczy jedno takie duże zdjęcie, jak fotograf gdzieś umieścił w internecie czy coś, tylko trzeba co dany kawałek zrobić im zdjęcie i wysłać, nie? Że to nie jest taki łatwy problem z tym.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 10 salonów na Śląsku. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który się przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
12: i po reklamie.

0: SK Śląsk. Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama.

0: Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: I po reklamie.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK.